I'm only joking. Nie słyszę temu Tokiem Tej. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekariwa jeszcze da. A są małku neorientirą w tej rabotii.

I'm only joking. Nie słyszę temu Tochentai. Markus Ledgert Gjovden. Maurice Ledgert Gjovden. Pekari, wiesz, da. A sam Marku nie orientował w tej robocie.